se hope, hope wo hopa. Ochina march no. Ghana forward jidzi wani da swasi wachina. Kia neke, yebeku ingan fwana di. Now so, ujwe wansa hii. Aya uni adwe, oge, obiswa anu uni adwe. Ujwe wansa hii. Ujwe wansa hii. Ujwe wansa hii. Ujwe wansa hii. Ho, ho, ho.